jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: to dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu zna. Co dzień, co noc ten sam.
1: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać się w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. No ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja, coraz częściej.
2: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
2: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Sfirydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
2: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień czerwca. W 1891 roku córka Jana Matejki, Helena, poślubiła malarza Józefa Unierzyskiego, urodzonego w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim. W 1950 roku proboszcz parafii Zielona w gminie Krasne w powiecie przasnyskim ksiądz Franciszek Ossowski został aresztowany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na karę 12 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. Wyrok stwierdzał, że czynił przygotowania do dokonania przemocą zmiany komunistycznego ustroju państwa. Wyszedł z więzienia po 6 latach. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 5-2 w finale Pucharu Polski. W 79 minucie meczu rozgrywanego w Olsztynie wszedł na boisko urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Opuszcza boisko Leszek Pisz, chodzi Marek Jóźwiak, środkowy obrońca. 22 lata, poprzednio grał w zespole Śniardwy Orzysz.
2: W 1998 roku zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2006 roku rzecznik interesu publicznego Włodzimierz Olszewski zarzucił urodzonej w Nowym Mieście Lubawskim Zycie Gilowskiej kłamstwo lustracyjne. Została odwołana z urzędu wicepremiera i ministra finansów. Sąd lustracyjny pierwszej instancji po rozpatrzeniu sprawy orzekł jednak, że złożyła ona zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
4: Proszę tutaj nie robić zdjęć z tej strony. Czy to są fotoreporterzy gazet, czy panowie przy okazji przyszli?
2: W 2011 roku mogiła powstańców styczniowych w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim została wpisana do rejestru zabytków. W 2013 roku zespół szkoły rolniczej w Golądkowie w gminie Winnica w powiecie pułtuskim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1620 roku Georg Heinrich von Wallenroth, starosta działdowski. W 1773 roku Józef Hornowski, oficer księstwa warszawskiego, generał Brygady Królestwa Polskiego, zmarł w Pułtusku. W 1895 roku Leon Smoleński, sierżant Wojska Polskiego, udzielał się w Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1896 roku ksiądz Jan Julian Krysiński, kapłan diecezji włocławskiej, był więźniem obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w pobliskim Lesie Komornickim. W 1946 roku w Skrwi w powiecie rypińskim doktor habilitowany Jan Sobiech, ekonomista. W 1956 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Janusz Bojarski, generał dywizji Wojska Polskiego.
5: That is why we seek possibility of validation.
2: Zmarli w 1941 roku zamordowany przez Rosjan ksiądz Józef Jan Radwański. Był m.in. wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Mławie i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1944 roku Jan Lech, major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny. W wyniku zdrady został ranny w nogę i ujęty przez gestapo, następnie rozstrzelany. Urodził się w Turzy Małej w gminie Powiec Kościelny w powiecie mławskim. W 1970 roku Eugeniusz Szermentowski, urodzony w Krasnem w powiecie przasnyskim, pisarz i dziennikarz. W 1987 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zygmunt Majewski kierował szkołami podstawowymi w powiecie działdowskim, w Lidzbarku, Jeleniu, Płośnicy i Żabinach, dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej w Lidzbarku. W 1995 roku Edward Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, starosta nidzicki, pastor. W 2008 roku Czesław Tański, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na...
1: 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizacja.

Mrówcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premier o konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
2: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
4: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
2: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą

0: warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodnie Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
1: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
0: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 groszy porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6,11 zł za litr.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie G. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tęczowym meczu, ale nic nie wskórały. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6-6-3. Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
4: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Tomi Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwicy przyjadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro, także o 20:00, zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Do 31 stopni na zachodzie, tam głównie w województwie lubuskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie od 20 do 23. Wszędzie dużo słońca.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
0: Rick

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów sięga po miliony, będą też nowe programy wsparcia. Więcej zieleni i lepsza retencja, zakończyła się inwestycja przy zbiorniku w Mławie. 444 km przez Sudety, sukces mieszkańca Lidzbarka. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ponad 1 800 000 złotych dodatkowych środków trafi do budżetu Ciechanowa. Decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, na której przyjęto łącznie 29 uchwał. Największa część dofinansowania, 1,5 mln złotych z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie przeznaczona na przebudowę dwóch ulic na osiedlu Podzamcze, księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kolejne 300 000 złotych wesprze wymianę pieców w budynkach socjalnych, a 20 000 złotych trafi na rozwój infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych. Podczas sesji radni przyjęli również dwa programy grantowe dla mieszkańców. Dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast będzie można uzyskać nawet 85% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii czy przydomowych wiatraków. Drugie wsparcie dotyczy wymiany okien i drzwi w budynkach wielorodzinnych. Radni określili też zasady naboru najemców do nowych mieszkań budowanych przez społeczną inicjatywę mieszkaniową przy ulicy Nurzewskiej. O miejscu na liście zainteresowanych decydować będzie liczba zdobytych punktów według przyjętych kryteriów. Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ulicy LG Electronics w Mławie. Inwestycja została oficjalnie odebrana. W ramach zadania wykonano liczne nasadzenia drzew, krzewów i roślin wodnych. Powstały również specjalne strefy bioretencyjne wspierające naturalne magazynowanie i oczyszczanie wód opadowych. Posadzono blisko 140 drzew i krzewów oraz prawie 3900 krzewów tworzących zielone pasy retencyjne. Przedsięwzięcie ma poprawić retencję i gospodarowanie wodami opadowymi. To odpowiedź na problemy związane z nadmiarem wody po intensywnych opadach oraz częstsze gwałtowne zjawiska pogodowe. Nowa roślinność ma stworzyć schronienie dla ptaków i owadów oraz podnieść walory krajobrazowe okolicy. Teren położony jest przy popularnych trasach rowerowych prowadzących w kierunku ulicy Działdowskiej i może stać się miejscem odpoczynku dla rowerzystów oraz spacerowiczów. Wartość zadania wyniosła ponad 200 000 złotych. Projekt jest częścią dużego programu poprawy retencji i zarządzania wodami opadowymi w Mławie. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Coraz bardziej widoczne są efekty przebudowy placu zabaw przy Placu Wolności w Żurominie. Trwają prace związane z budową nowych urządzeń oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Inwestycja całkowicie zmieni to miejsce. Powstaje nowoczesna i bezpieczna przestrzeń przeznaczona do zabawy i wypoczynku dla mieszkańców. W ramach zadania wymieniane są urządzenia, nawierzchnia oraz elementy małej architektury. Park zostanie podzielony na 3 strefy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Strefa dla malucha, strefa dla młodzieży i strefa dla dziecka starszego. Strefa dla dziecka starszego miałaby się znajdować w miejscu obecnego placu zabaw. Strefa dla malucha w przeciwnej części parku i pośrodku strefa dla młodzieży. Uznaliśmy, że to miejsce powinno być miejscem dostępnym dla każdego mieszkańca.
2: Stary park pójdzie w zapomnienie, dodaje burmistrz.
3: Pojawią się na pewno nowe zabawki na obu placach zabaw, zarówno w tej części dla malucha, jak i dla dziecka starszego. A część dla młodzieży to jest po prostu miejsce z ławkami, gdzie młodzież będzie mogła, nie przestawiając, jak to obecnie obserwujemy, ławek, by siedzieć blisko siebie. Chcemy im takie miejsce już teraz zorganizować.
2: Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego placu zabaw jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Mieszkaniec Lidzbarka Roman Fryza ukończył główny szlak sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. To jedna z najdłuższych i najbardziej wymagających tras pieszych w Polsce. Wędrowiec pokonał 444 km prowadzące przez najciekawsze pasma Sudetów. Trasa rozpoczyna się w Świeradowie Zdroju, a kończy w Prudniku. Na jej pokonanie potrzeba zwykle kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni marszu. Po dotarciu do mety w Prudniku Roman Fryza odebrał certyfikat potwierdzający ukończenie szlaku. Dokument otrzymują osoby, które przejdą całą trasę i odpowiednio udokumentują swoją wędrówkę. Przejście głównego szlaku sudeckiego wymaga bardzo dobrej kondycji, wytrwałości i starannego przygotowania. To jedno z największych wyzwań dla miłośników górskich wędrówek w Polsce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.
0: Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy. Marcin Krzemiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala. Prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
2: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
4: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
2: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy

0: chłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
1: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
0: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
2: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
0: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
3: To są wiadomości Radia 7.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale Panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
5: Dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
4: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: W środę dużo słońca i bardzo ciepło, maksymalnie 23 stopnie na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, 30-31 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa nawierzchnia Sierpc przebuduje ulicę Benedyktyńską. Orkiestry zagrają w Płośnicy, na scenie także Arek Kopaczewski. Pokaż swoją pasję w muzeum, ruszył Mławski Open Muzealny 2026. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejna drogowa inwestycja w Sierpcu. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej. Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. W ramach zadania wykonana zostanie również regulacja istniejących studni i zaworów. W czasie prowadzenia robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. W Płośnicy odbędzie się jubileuszowy 10. przegląd orkiestr dętych imienia Jana Wiśniewskiego. Wydarzenie połączone będzie z festynem rodzinnym Rozpoczęcie lata w Płośnicy. W programie znalazły się występy zaproszonych orkiestr, wspólny koncert wszystkich uczestników, przemarsz ulicami miejscowości oraz wręczenie nagród i statuetek. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego mieszkańca gminy Płośnica. Gmina Płośnica tym wydarzeniem chce uczcić pamięć pierwszego kapelmistrza, mówi wójt gminy Michał Breski.
3: Wydarzenie jest to związane z uczcieniem pamięci założyciela orkiestry dętej w Płośnicy, pana Jana Wiśniewskiego. Ta tradycja się wpisała na stałe, nawet mamy tutaj na skwerku pomnik pana Jana Wiśniewskiego, którego rok rocznie tutaj czcimy pamięcią i przy tej okazji składamy również kwiaty i zapalamy skromny znicz, żeby pamięć została po panu Janu Wiśniewskim tutaj na zawsze.
2: Orkiestra dęta z Płośnicy już jest gotowa do przeglądu, dodaje Michał Breski.
3: Obecnie kapelmistrzem naszej orkiestry dętej jest pan Kamil Jabłoński, który prowadzi orkiestrę wraz z marżonetkami. Tutaj jest instruktorem pani Jadwiga Józefowicz. Mamy dzieciaków od lat najmłodszych, zdaje się od 7-8, no to dorosłych mężczyzn i kobiet. Zapraszamy do Płośnicy.
2: Gwiazdą wieczoru będzie Arek Kopaczewski. Po jego koncercie odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Refleks. Wydarzenie rozpocznie się od złożenia kwiatów przy obelisku Jana Wiśniewskiego i wspólnego występu orkiestr na skwerze jego imienia. Następnie uczestnicy przejdą na plac gminny przy ulicy Lipowej. Przegląd orkiestr dętych oraz festyn rodzinny odbędą się w sobotę w Płośnicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Przed nami 14. edycja powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Cykl od lat przyciąga miłośników literatury oraz publiczność, która chce posłuchać poezji w interpretacji znanych aktorów. Powiatowe wieczory z poezją i prozą wrosły już w kulturalną tradycję regionu, mówi prezes Działdowskiej Kuźni Słowa Renata Buczyńska.
4: Chcemy wierzyć, że to jest już wydarzenie, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jest to już 14. edycja. Sami w to nie możemy uwierzyć, ponieważ w każdym sezonie jest kilka spotkań, kilkadziesiąt spotkań za nami. I wiele osób, które do tego powiatu przyjechało, poznało tutejszych ludzi i szczerze mówiąc, wyjeżdżają stąd z bardzo dobrymi wrażeniami, co nas bardzo cieszy.
2: Mieszkańców przyciągają znane nazwiska, dodaje prezes.
4: Wielu z uczestników tych spotkań, patrząc na ekran na przykład telewizora lub jadąc do teatru, mówi sobie, no przecież on u nas był. Ona u nas była. Maria Pakunis, Marcin Troński, Olgierd Łukaszewicz. Naprawdę bardzo wiele nazwisk. Lidia Sadowa też znana z wielu seriali. Adam Woronowicz na przykład też bardzo znany aktor.
2: Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 czerwca w parku HDK w Działdowie. Wiersze Gosi Grabowskiej zaprezentuje Agnieszka Wielgosz. Tydzień później, 5 lipca, utwory Haliny Doroty Wylot przeczyta Karolina Nolbrzak. 12 lipca w parku HDK w Działdowie wystąpi Piotr Zelt, który przedstawi liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznego cyklu zaplanowano 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku. Wiersze Doroty Kalinowskiej i Sosnowskiej zaprezentuje Tomasz Sapryk. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17, a wstęp jest bezpłatny. Powiatowe wieczory z poezją i prozą są finansowane ze środków powiatu działdowskiego. Organizacje wydarzenia wspierają Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie zachęca twórców i badaczy do udziału w kolejnej edycji Mławskiego Open Muzealnego. To propozycja dla osób w każdym wieku, które zajmują się historią, przyrodą, kulturą lub sztuką związaną z Ziemią Zawkrzyńską. To konkurs dla Zawkrzan, podkreśla dyrektor muzeum Robert Zaborowski.
5: Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Ziemi Zawkrzyńskiej, dedykowane tym osobom, które zamieszkują Zawkrze. Tak jak nazwa muzeum i statut muzeum obliguje nas, dlatego te osoby stąd, tworząc dla tego regionu, mają możliwość wystawienniczą.
2: Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, fotografie, rękodzieło, teksty literackie oraz projekty naukowe. Tematyka obejmuje archeologię, etnografię, historię, przyrodę i sztuki piękne. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, mówi Robert Zaborowski.
5: Tamten rok pokazał nam to, że formuła przyjęła się w społeczeństwie. Mieliśmy około 20 osób, które przedstawiły swoją działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego, ale także własnej twórczości. Więc widząc zainteresowanie, kontynuujemy nasze założenie.
2: Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To okazja do pokazania swojej twórczości szerokiej publiczności i promocji lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 czerwca. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
7: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
8: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
9: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
10: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
11: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni. Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
3: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
2: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. żeglarska parada świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości.

0: I blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
1: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
4: Będziemy twardo stąpać po ziemi. Wiecie, nie zachwyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
3: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
0: Pogoda. Maksymalnie około 20 stopni nad samym morzem, 23 na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, 30-31 na zachodzie, tam też alerty drugiego stopnia przed upałami. Do tego dużo słońca.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień czerwca. W 1891 roku córka Jana Matejki, Helena, poślubiła malarza Józefa Unierzyskiego, urodzonego w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim. W 1950 roku proboszcz parafii Zielona w gminie Krasne w powiecie przasnyskim ksiądz Franciszek Ossowski został aresztowany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na karę 12 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. Wyrok stwierdzał, że czynił przygotowania do dokonania przemocą zmiany komunistycznego ustroju państwa. Wyszedł z więzienia po 6 latach. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 5-2 w finale Pucharu Polski. W 79 minucie meczu rozgrywanego w Olsztynie wszedł na boisko urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Opuszcza boisko Leszek Pisz, wchodzi Marek Jóźwiak, środkowy obrońca. 22 lata, poprzednio grał w zespole Śniardwy Orzysz.
2: W 1998 roku zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2006 roku rzecznik interesu publicznego Włodzimierz Olszewski zarzucił urodzonej w Nowym Mieście Lubawskim Zycie Gilowskiej kłamstwo lustracyjne. Została odwołana z urzędu wicepremiera i ministra finansów. Sąd lustracyjny pierwszej instancji po rozpatrzeniu sprawy orzekł jednak, że złożyła ona zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
4: Proszę tutaj nie robić zdjęć z tej strony. Czy to są fotoreporterzy gazet, czy panowie przy okazji przyszli?
2: W 2011 roku mogiła powstańców styczniowych w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim została wpisana do rejestru zabytków. W 2013 roku zespół szkoły rolniczej w Golądkowie w gminie Winnica w powiecie pułtuskim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1620 roku Georg Heinrich von Wallenrod, starosta działdowski. W 1773 roku Józef Hornowski, oficer księstwa warszawskiego, generał brygady Królestwa Polskiego, zmarł w Pułtusku. W 1895 roku Leon Smoleński, sierżant Wojska Polskiego, udzielał się w Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1896 roku ksiądz Jan Julian Krysiński, kapłan diecezji włocławskiej, był więźniem obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w pobliskim Lesie Komornickim. W 1946 roku w Skrwilnie w powiecie rypińskim doktor habilitowany Jan Sobiech, ekonomista. W 1956 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Janusz Bojarski, generał dywizji Wojska Polskiego.
5: That is why we seek possibility of validation.
2: Zmarli w 1941 roku zamordowany przez Rosjan ksiądz Józef Jan Radwański. Był m.in. wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Mławie i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1944 roku Jan Lech, major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny. W wyniku zdrady został ranny w nogę i ujęty przez gestapo, następnie rozstrzelany. Urodził się w Turzy Małej w gminie Powiedz Kościelny w powiecie mławskim. W 1970 roku Eugeniusz Szermentowski, urodzony w Krasnem w powiecie przasnyskim, pisarz i dziennikarz. W 1987 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zygmunt Majewski kierował szkołami podstawowymi w powiecie działdowskim, w Lidzbarku, Jeleniu, Płośnicy i Żabinach, dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej w Lidzbarku. W 1995 roku Edward Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, starosta nidzicki, pastor. W 2008 roku Czesław Tański, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
3: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
2: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
4: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
2: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest

0: dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
0: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
2: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
0: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas.

0: Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.
2: Reklama.
3: Zbliża się godzina 11.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
5: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
4: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach. Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
6: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
4: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
7: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
4: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
8: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przeciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
4: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec. Mława ulica Płocka 90C.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555 792 155 555.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: tu Radio 7. Radio 7. Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów, a pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
2: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 20.

0: 2050 po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Załańskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko.
1: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
0: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
2: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
0: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu

0: Spółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
5: Reklamy.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce, w weekend tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
4: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
3: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
5: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
3: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
2: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
2: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić mieszkanki Pabianic, będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
7: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
2: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum w Rypinie. Pomówić chcę z Państwem o Rypinie jako mieście janowym. Tradycja czczenia świętego Jana Chrzciciela w Rypinie sięga czasów najdawniejszych, kiedy to Rypin z rąk księcia dobrzyńskiego Władysława Garbatego otrzymał magdeburskie prawa miejskie. A było to 24 czerwca 1345 roku, to znaczy w dniu uznanym przez tradycję chrześcijańską za dzień narodzin tego świętego. Stąd najważniejszy moment dziejowy naszego miasta jest bezpośrednio związany ze świętym Janem Chrzcicielem. Warto nadmienić, że nadanie praw miejskich zatwierdzało prawnie rozwijający się już ośrodek w jego nowej lokacji, dając początek nowemu miastu. Nie zapominajmy, że od wieków średnich po wiek XX jeden z najważniejszych jarmarków miejskich odbywał się w dniu świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel jest jedną z najbardziej znanych postaci biblijnych i jednym z najbardziej czczonych świętych w całym Kościele. Jan żył od pierwszego roku przed naszą erą do 32 roku naszej ery. W kalendarzu obchodzi się uroczystości ku jego czci nie tylko w dniu śmierci, to jest 29 sierpnia, ale przede wszystkim także w dniu narodzin, czyli 24 czerwca. W młodym wieku udał się on na pustynię, gdzie podjął życie ascety, żywił się miodem i szarańczą. Na przełomie 28-29 roku nad Jordanem rozpoczął publiczne nauczanie oraz udzielał chrztów. Przez swoją działalność Jan zwrócił na siebie uwagę króla Heroda, któremu zresztą zarzucał niemoralne życie, a za to został wtrącony do aresztu, uwięziony w twierdzy Acherontu, a następnie ścięty. Ze względu na niezwykłe znaczenie tego świętego w dziejach, wiele cechów rzemieślniczych obrało go sobie za patrona. I tak święty Jan Chrzciciel jest patronem m.in. kowali, tkaczy, krawców, kuśnierzy, kominiarzy, stolarzy, architektów, pasterzy, rolników oraz jest orędownikiem podczas gradobicia i w chorobach epilepsji. Jan Chrzciciel decyzją Kurii Watykańskiej i władz miasta jest patronem Rypina. Rypin, jako miasto położone nad rzeką Rypienicą, ponadto leży w centrum Pojezierza Dobrzyńskiego, stąd sama okolica jest usiana dziesiątkami jezior i innych zbiorników wodnych. W samym mieście jest kilka stawów, w tym jeden uznawany w kręgach regionalistów za baptysterium, w którym dokonano aktu ochrzczenia pierwszych mieszkańców Rypina. Osoba świętego Jana Chrzciciela jest niewątpliwie związana z wodą. Wodą w akcie chrztu, ale i wodą jako taką. Dlatego też biorąc pod uwagę postać świętego Jana Chrzciciela jako patrona dla miasta, wzięto te wszystkie aspekty pod uwagę. Do wizerunków Jana Chrzciciela w Rypinie przede wszystkim należy zaliczyć rzeźbę pochodzącą najprawdopodobniej jeszcze z kościoła świętych Piotra i Pawła w Starorypinie. Jest to rzeźba z pary przedstawiającej Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena. Rzeźba drewniana, wydrążona, ze śladami dawnej polichromii. Jak się przyjęło sądzić, wykonana zapewne na zlecenie i z Fundacji Bożogrobców dla kościoła w Starorypinie. Najprawdopodobniej rzeźba trafiła tam gdzieś w pierwszej połowie wieku XVIII, kiedy to podejmowano kolejne starania o przywrócenie blasku starorypińskiej świątyni. Święty ukazany jest w pozycji frontalnej, stoi na niskim postumencie, na lekko rozchylonych nogach. Jego długie włosy opadają na ramiona i plecy. Rzeźbiarz wyrył w drewnie świętemu krótki, acz misternie dłubany zarost. Ubrany jest w suknię, zgodnie z przekazem biblijnym, imitującą skórę wielbłądzią. Nogi bose, gołe od kolan w dół. Mimo wielu uszczerbków, śladów bytowania drewnojadów, rzeźba zachowała niesamowitą elegancję. Widoczne ślady polichromii potwierdzają jej barokową metrykę. Z opisu z 1909 roku wynika, że figura trafiła w 1823 roku do nowo odbudowanego kościoła Świętego Ducha na tzw. Piaskach w Rypinie. Piaski, dzisiaj ulica Kościuszki, konkretnie na tzw. Świętym Duchu. Wówczas figury świętego Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena zdobiły ołtarz główny. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach wspomniana wyżej figura świętego Jana Chrzciciela trafiła do wnęk nad wejściem głównym kościoła Świętej Trójcy. Domyślać się tylko należy, że miało to miejsce gdzieś na początku XX wieku, a prawdopodobną datą jest właśnie rok 1909. Moment ten pasuje z dwóch powodów. Poza tym powyższym opisem kościoła, także fotografia prezentująca szczyt kościoła, a na niej widoczne obie figury, opublikowana w tygodniku ilustrowanym z września 1909 roku. Funkcjonowanie figur we wnękach elewacji kościoła potwierdza kolejna fotografia wykonana po wybudowaniu dzwonnicy w 1925 roku. Nie wiadomo kiedy Jan Chrzciciel został stamtąd zdjęty. Wiadomym jest, że trafił do wybudowanej na początku lat 50. XX wieku kaplicy cmentarnej, a staraniem księdza Tadeusza Zabornego i trochę moim figura ta poddana została konserwacji i częściowemu uzupełnieniu ubytków. W kościele od niepamiętnych czasów znajdują się różne relikwie. Wśród nich, obok relikwii apostołów, także relikwia Jana Chrzciciela. Do tego w 2015 roku z parafii w Rychtalu przywędrowała do Rypina kolejna relikwia, tym razem trzeciego stopnia, fragment sukna, w który zawinięty był palec świętego Jana Chrzciciela. W neogotyckim ołtarzu kościoła ewangelickiego w Rypinie, kolejnej w układzie chronologicznym świątyni miasta, mamy obraz olejny. Jest to część tryptyku przedstawiająca scenę chrztu pańskiego. To ten obraz po prawej. Wyraźnie rozpoznawalna postać Chrystusa brodzącego po kolana w wodach Jordanu, nad nim Jan z uniesioną dłonią, a w niej naczynie, muszla. Jan dokonuje chrztu. Obraz został namalowany w 1894 roku przez zamieszkałego w Rypinie malarza Adama Kaszubskiego. Obok tego niewątpliwie uroczego przedstawienia świętego znane są jeszcze inne, m.in. niezwykła ozdoba i wymowna scena przedstawiająca Jana Chrzciciela udzielającego Panu Jezusowi chrztu, wieńcząca chrzcielnicę w kościele świętego Stanisława Kostki. Kościół, wybudowany w latach 1984-1990, wyposażony był w ostatnich latach w meble i utensylia. Mimo tego chrzcielnica umiejętnie łączy w sobie sznyt nowoczesności i elegancję tradycji. Scena chrztu pańskiego jest dziełem słowackiego artysty. Najmłodszym przedstawieniem w mieście świętego Jana Chrzciciela jest figura. Powstała w 2010 roku na okoliczność nadania miastu patrona. Figura ponadnaturalnych rozmiarów, przedstawiająca świętego w lekkim kontrapoście, z krzyżem w lewej dłoni, z muszlą w prawej. Pierwotnie w ręku, według zamysłu artystki pani Jadwigi Kaczmarek, był zastosowany kij, laska pustelnika. Wokół Rypina spotkać można było sporo kościołów i parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Ten popularny święto, ostatni przed Chrystusem prorok, wpisał się pięknie w tradycję chrześcijańską, wypełnił luki w obrzędowości ludowej po wyrugowaniu pogaństwa i jest lubianym świętym. Kiedyś imię Jan było zdecydowanie najpopularniejszym z imion nadawanych chłopcom. Był czas, że prawie zaprzestano tego w ogóle. Dzisiaj powraca na szczęście do łask. Zatem wszystkim Janom i Janinom z tego miejsca, z grodu nad Rypienicą, życzymy wszystkiego dobrzyńskiego. A Państwu polecamy odkrywanie tajemnic ziemi dobrzyńskiej z nami. Do zobaczenia.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
7: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
8: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
3: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
2: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny sił zbrojnych.

0: się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
1: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w Nadrenii, Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Więcej zieleni i lepsza retencja. Zakończyła się inwestycja przy zbiorniku w Mławie. Rok pełen energii, przyjaźni i talentów. Seniorzy odebrali gratulacje za swoją aktywność. Wspomnienia z Działdowa. Nowa książka Elżbiety Zakrzewskiej. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ulicy LG Electronics w Mławie. Inwestycja została oficjalnie odebrana. W ramach zadania wykonano liczne nasadzenia drzew, krzewów i roślin wodnych. Powstały również specjalne strefy bioretencyjne wspierające naturalne magazynowanie i oczyszczanie wód opadowych. Posadzono blisko 140 drzew i krzewów oraz prawie 3900 krzewów tworzących zielone pasy retencyjne. Przedsięwzięcie ma poprawić retencję i gospodarowanie wodami opadowymi. To odpowiedź na problemy związane z nadmiarem wody po intensywnych opadach oraz częstsze gwałtowne zjawiska pogodowe. Nowa roślinność ma stworzyć schronienie dla ptaków i owadów oraz podnieść walory krajobrazowe okolicy. Teren położony jest przy popularnych trasach rowerowych prowadzących w kierunku ulicy Działdowskiej i może stać się miejscem odpoczynku dla rowerzystów oraz spacerowiczów. Wartość zadania wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Projekt jest częścią dużego programu poprawy retencji i zarządzania wodami opadowymi w Mławie. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Seniorzy Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie uroczyście zakończyli rok akademicki. Podczas spotkania nie zabrakło podsumowań, podziękowań i artystycznych występów, które były zwieńczeniem wielu miesięcy wspólnej pracy i aktywności. Uroczystość odbyła się wczoraj na terenie ciechanowskiego oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Słuchacze Uniwersytetu przygotowali spektakl słowno-muzyczno-taneczny, prezentując efekty zajęć i rozwijanych przez cały rok pasji. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania dla zaangażowania seniorów. Gratulacje uczestnikom złożył starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz. Podkreślał ich aktywność, energię oraz konsekwencje w rozwijaniu zainteresowań. Życzył także zdrowia, pomyślności i udanego letniego wypoczynku. Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku od lat integruje starszych mieszkańców regionu, dając im możliwość rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności i budowania relacji. Teraz słuchacze rozpoczynają wakacyjną przerwę, by po lecie wrócić do kolejnego roku pełnego aktywności i wspólnych inicjatyw. Miłośnicy Działdowa mogą sięgnąć po nową publikację Elżbiety Zakrzewskiej ze Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa. Książka Kiedyś było lepiej? To sentymentalna podróż do czasów PRL-u i wspomnienie miasta, którego część już bezpowrotnie zniknęła. Autorka opisuje dawne Działdowo widziane oczami młodego mieszkańca. W publikacji można znaleźć wspomnienia o miejscach, które przez lata były ważnym elementem życia miasta, mówi autorka książki Elżbieta Zakrzewska.
3: Kawiarnię wspominam, na przykład klubową, dawną ciastkarnię państwa Pawłowskich, to już historia Działdowa jest. Są też wspomnienia o naszych nauczycielach, którzy stali się legendą w mieście ze względu na swoje metody działania i swoje charaktery. Wspominam również, jak wyglądały nasze domy, co lubiliśmy, co robiliśmy. Nasz stosunek do dorosłych, który myślę, że współczesna młodzież ma troszeczkę inny.
2: Książka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, dodaje Elżbieta Zakrzewska.
3: Chyba nie ma w ogóle takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo czasami nie chcemy pamiętać niektórych rzeczy i mówimy, że było lepiej. Ale tak w ogóle to jest to książka wspomnieniowa, związana z Działdowem, z czasami, kiedy wszystko było beztroskie dla nas młodych ludzi, którzy wtedy byliśmy młodzi, kiedy wydawało nam się, że nie mamy troski, że świat dalej będzie taki piękny.
2: Publikacja jest kolejnym tomem z cyklu Działdowskie zeszyty literackie. Książkę można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Mieszkaniec Lidzbarka Roman Fryza ukończył główny szlak sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. To jedna z najdłuższych i najbardziej wymagających tras pieszych w Polsce. Wędrowiec pokonał 444 km prowadzące przez najciekawsze pasma Sudetów. Trasa rozpoczyna się w Świeradowie Zdroju, a kończy w Prudniku. Na jej pokonanie potrzeba zwykle kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni marszu. Po dotarciu do mety w Prudniku Roman Fryza odebrał certyfikat potwierdzający ukończenie szlaku. Dokument otrzymują osoby, które przejdą całą trasę i odpowiednio udokumentują swoją wyprawę. Przejście głównego szlaku sudeckiego wymaga bardzo dobrej kondycji, wytrwałości i starannego przygotowania. To jedno z największych wyzwań dla miłośników górskich wędrówek w Polsce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Po pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 25 stopni dziś w regionie, noc bezchmurna i ciepła. 14 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 15 w Sierpcu. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
7: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
8: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
9: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
10: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
11: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem. Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.
0: Reklama.
6: Jest godzina 15.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
9: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
8: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią.
10: Pacjentów.

0: Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu, to w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Mam do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
0: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
2: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
0: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa nawierzchnia Sierpc przebuduje ulicę Benedyktyńską. Krubin i basen, w Ciechanowie rusza sezon kąpielowy. Orkiestry zagrają w Płośnicy, na scenie także Arek Kopaczewski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejna drogowa inwestycja w Sierpcu. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej. Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. W ramach zadania wykonana zostanie również regulacja istniejących studni i zaworów. W czasie prowadzenia robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. W sobotę w Ciechanowie oficjalnie rozpocznie się sezon kąpielowy. Do końca wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch miejskich obiektów rekreacyjnych: kąpieliska Krubin oraz basenu odkrytego przy ulicy Kraszewskiego. Oba miejsca będą czynne codziennie od godziny 11 do 19, a bezpieczeństwa wypoczywających pilnować będą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kąpielisko Krubin przy ulicy Sońskiej pozostaje bezpłatną strefą letniego wypoczynku. Na mieszkańców czeka piaszczysta plaża, pomost, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw oraz infrastruktura spacerowa. W sezonie dostępna będzie również wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Co ważne, w wakacyjne soboty i niedziele sprzęt pływający będzie można wypożyczyć bez żadnych opłat. Działalność wznowi także odkryty basen przy ulicy Kraszewskiego. Do dyspozycji mieszkańców będzie 50-metrowa niecka sportowa ze zjeżdżalnią, dmuchany tor przeszkód na wodzie oraz brodzik dla najmłodszych. Na terenie kompleksu znajdują się również tereny rekreacyjne z leżakami i punktami gastronomicznymi. Za cało dniowy bilet normalny na basen trzeba zapłacić 7 zł, a za ulgowy 5. Sezon na obu obiektach potrwa do 31 sierpnia. W Płośnicy odbędzie się jubileuszowy 10. przegląd orkiestr dętych imienia Jana Wiśniewskiego. Wydarzenie połączone będzie z festynem rodzinnym Rozpoczęcie lata w Płośnicy. W programie znalazły się występy zaproszonych orkiestr, wspólny koncert wszystkich uczestników, przemarsz ulicami miejscowości oraz wręczenie nagród i statuetek. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego mieszkańca gminy Płośnica. Gmina Płośnica tym wydarzeniem chce uczcić pamięć pierwszego kapelmistrza, mówi wójt Michał Breski.
3: Wydarzenie jest to związane z uczcieniem pamięci założyciela orkiestry dętej w Płośnicy, pana Jana Wiśniewskiego. Ta tradycja się wpisała na stałe. Nawet mamy tutaj na skwerku pomnik pana Jana Wiśniewskiego, którego rok rocznie tutaj czcimy pamięcią i przy tej okazji składamy również kwiaty i zapalamy skromny znicz, żeby pamięć została po panu Janu Wiśniewskim tutaj na zawsze.
2: Orkiestra dęta z Płośnicy już jest gotowa do przeglądu, dodaje Michał Breski.
3: Obecnie kapelmistrzem naszej orkiestry dętej jest pan Kamil Jabłoński, który prowadzi orkiestrę wraz z marżonetkami. Tutaj jest instruktorem pani Jadwiga Józefowicz. Mamy dzieciaków od lat najmłodszych, zdaje się od 7-8, no to dorosłych mężczyzn i kobiet. Zapraszamy do Płośnicy.
2: Gwiazdą wieczoru będzie Arek Kopaczewski. Po jego koncercie odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Reflex. Wydarzenie rozpocznie się od złożenia kwiatów przy obelisku Jana Wiśniewskiego i wspólnego występu orkiestr na skwerze jego imienia. Następnie uczestnicy przejdą na plac gminny przy ulicy Lipowej. Przegląd orkiestr dętych oraz festyn rodzinny odbędą się w sobotę w Płośnicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zachęca twórców i badaczy do udziału w kolejnej edycji mławskiego Open Muzealnego. To propozycja dla osób w każdym wieku, które zajmują się historią, przyrodą, kulturą lub sztuką związaną z ziemią zawkrzeńską. To konkurs dla Zawkrzan, podkreśla dyrektor muzeum Robert Zaborowski.
4: Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Ziemi Zawkrzeńskiej, dedykowane tym osobom, które zamieszkują Zawkrze. Tak jak nazwa muzeum i statut muzeum obliguje nas, dlatego te osoby stąd, tworząc dla tego regionu, mają możliwość wystawienniczą.
2: Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, fotografie, rękodzieło, teksty literackie oraz projekty naukowe. Tematyka obejmuje archeologię, etnografię, historię, przyrodę i sztuki piękne. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, mówi Robert Zaborowski.
4: Tamten rok pokazał nam to, że formuła przyjęła się w społeczeństwie. Mieliśmy około 20 osób, które przedstawiły swoją działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego, ale także własnej twórczości. Więc widząc zainteresowanie, kontynuujemy nasze założenie.
2: Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To okazja do pokazania swojej twórczości szerokiej publiczności i promocji lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do jutra. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 25 stopni dziś w regionie, noc bezchmurna i ciepła. 14 stopni będzie w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 15 w Sierpcu. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie w normie.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława, Płocka 91. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator szpitala południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w szpitalu południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
3: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy...
2: Kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
3: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz...

0: realizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
1: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 24 dzień czerwca. W 1891 roku córka Jana Matejki, Helena, poślubiła malarza Józefa Unierzyskiego, urodzonego w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim. W 1950 roku proboszcz parafii Zielona w gminie Krasne w powiecie przasnyskim ksiądz Franciszek Ossowski został aresztowany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na karę 12 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich. Wyrok stwierdzał, że czynił przygotowania do dokonania przemocą zmiany komunistycznego ustroju państwa. Wyszedł z więzienia po 6 latach. W 1989 roku Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 5-2 w finale Pucharu Polski. W 79 minucie meczu rozgrywanego w Olsztynie wszedł na boisko urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
3: Opuszcza boisko Leszek Pisz, wchodzi Marek Jóźwiak, środkowy obrońca. 22 lata, poprzednio grał w zespole Śniardwy Orzysz.
2: W 1998 roku zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim został wpisany do rejestru zabytków. W 2006 roku rzecznik interesu publicznego Włodzimierz Olszewski zarzucił urodzonej w Nowym Mieście Lubawskim Zycie Gilowskiej kłamstwo lustracyjne. Została odwołana z urzędu wicepremiera i ministra finansów. Sąd lustracyjny pierwszej instancji po rozpatrzeniu sprawy orzekł jednak, że złożyła ona zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.
4: Proszę tutaj nie robić zdjęć z tej strony. Czy to są fotoreporterzy gazet, czy panowie przy okazji przyszli?
2: W 2011 roku mogiła powstańców styczniowych w Dziektarzewie w gminie Baboszewo w powiecie płońskim została wpisana do rejestru zabytków. W 2013 roku zespół szkoły rolniczej w Golądkowie w gminie Winnica w powiecie pułtuskim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1620 roku Georg Heinrich von Wallenrod, starosta działdowski. W 1773 roku Józef Hornowski, oficer księstwa warszawskiego, generał brygady Królestwa Polskiego, zmarł w Pułtusku. W 1895 roku Leon Smoleński, sierżant Wojska Polskiego, udzielał się w Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1896 roku ksiądz Jan Julian Krysiński, kapłan diecezji włocławskiej, był więźniem obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w pobliskim Lesie Komornickim. W 1946 roku w Skrwilnie w powiecie rypińskim doktor habilitowany Jan Sobiech, ekonomista. W 1956 roku w Krasnosielcu w powiecie makowskim Janusz Bojarski, generał dywizji Wojska Polskiego.
5: That is why we seek possibility of validation.
2: Zmarli w 1941 roku zamordowany przez Rosjan ksiądz Józef Jan Radwański. Był m.in. wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Mławie i parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Płońsku. W 1944 roku Jan Lech, major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemny. W wyniku zdrady został ranny w nogę i ujęty przez gestapo, następnie rozstrzelany. Urodził się w Turzy Małej w gminie Powiedz Kościelny w powiecie mławskim. W 1970 roku Eugeniusz Szermentowski, urodzony w Krasnem w powiecie przasnyskim, pisarz i dziennikarz. W 1987 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Zygmunt Majewski kierował szkołami podstawowymi w powiecie działdowskim, w Lidzbarku, Jeleniu, Płośnicy i Żabinach, dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej w Lidzbarku. W 1995 roku Edward Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, starosta nidzicki, pastor. W 2008 roku Czesław Tański, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do prac przymusowych.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99. Kokolino, płyn do płukania, 1,7 litra, wybrane rodzaje, 14,99. Przed promocją 19,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
3: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
2: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defend24.
4: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
2: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
5: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
6: Według mnie

Studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkanie lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Więcej zieleni i lepsza retencja. Zakończyła się inwestycja przy zbiorniku w Mławie. Rok pełen energii, przyjaźni i talentów. Seniorzy odebrali gratulacje za swoją aktywność. Wspomnienia z Działdowa. Nowa książka Elżbiety Zakrzewskiej. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ulicy LG Electronics w Mławie. Inwestycja została oficjalnie odebrana. W ramach zadania wykonano liczne nasadzenia drzew, krzewów i roślin wodnych. Powstały również specjalne strefy bioretencyjne wspierające naturalne magazynowanie i oczyszczanie wód opadowych. Posadzono blisko 140 drzew i krzewów oraz prawie 3900 krzewów tworzących zielone pasy retencyjne. Przedsięwzięcie ma poprawić retencję i gospodarowanie wodami opadowymi. To odpowiedź na problemy związane z nadmiarem wody po intensywnych opadach oraz częstsze gwałtowne zjawiska pogodowe. Nowa roślinność ma stworzyć schronienie dla ptaków i owadów oraz podnieść walory krajobrazowe okolicy. Teren położony jest przy popularnych trasach rowerowych prowadzących w kierunku ulicy Działdowskiej i może stać się miejscem odpoczynku dla rowerzystów oraz spacerowiczów. Wartość zadania wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. Projekt jest częścią dużego programu poprawy retencji i zarządzania wodami opadowymi w Mławie. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Seniorzy Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie uroczyście zakończyli rok akademicki. Podczas spotkania nie zabrakło podsumowań, podziękowań i artystycznych występów, które były zwieńczeniem wielu miesięcy wspólnej pracy i aktywności. Uroczystość odbyła się wczoraj na terenie ciechanowskiego oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Słuchacze Uniwersytetu przygotowali spektakl słowno-muzyczno-taneczny, prezentując efekty zajęć i rozwijanych przez cały rok pasji. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania dla zaangażowania seniorów. Gratulacje uczestnikom złożył starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz. Podkreślał ich aktywność, energię oraz konsekwencje w rozwijaniu zainteresowań. Życzył także zdrowia, pomyślności i udanego letniego wypoczynku. Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku od lat integruje starszych mieszkańców regionu, dając im możliwość rozwijania pasji, zdobywania nowych umiejętności i budowania relacji. Teraz słuchacze rozpoczynają wakacyjną przerwę, by po lecie wrócić do kolejnego roku pełnego aktywności i wspólnych inicjatyw. Miłośnicy Działdowa mogą sięgnąć po nową publikację Elżbiety Zakrzewskiej ze Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa. Książka Kiedyś było lepiej? To sentymentalna podróż do czasów PRL-u i wspomnienie miasta, którego część już bezpowrotnie zniknęła. Autorka opisuje dawne Działdowo widziane oczami młodego mieszkańca. W publikacji można znaleźć wspomnienia o miejscach, które przez lata były ważnym elementem życia miasta, mówi autorka książki Elżbieta Zakrzewska.
3: Kawiarnię wspominam, na przykład klubową, dawną ciastkarnię państwa Pawłowskich, to już historia Działdowa jest. Są też wspomnienia o naszych nauczycielach, którzy stali się legendą w mieście ze względu na swoje metody działania i swoje charaktery. Wspominam również, jak wyglądały nasze domy, co lubiliśmy, co robiliśmy. Nasz stosunek do dorosłych, który myślę, że współczesna młodzież ma troszeczkę inny.
2: Książka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule, dodaje Elżbieta Zakrzewska.
3: Chyba nie ma w ogóle takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo czasami nie chcemy pamiętać niektórych rzeczy i mówimy, że było lepiej. Ale tak w ogóle to jest to książka wspomnieniowa, związana z Działdowem, z czasami, kiedy wszystko było beztroskie dla nas młodych ludzi, którzy wtedy byliśmy młodzi, kiedy wydawało nam się, że nie mamy troski, że świat dalej będzie taki piękny.
2: Publikacja jest kolejnym tomem z cyklu Działdowskie zeszyty literackie. Książkę można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Mieszkaniec Lidzbarka Roman Fryza ukończył główny szlak sudecki imienia Mieczysława Orłowicza. To jedna z najdłuższych i najbardziej wymagających tras pieszych w Polsce. Wędrowiec pokonał 444 km prowadzące przez najciekawsze pasma Sudetów. Trasa rozpoczyna się w Świeradowie Zdroju, a kończy w Prudniku. Na jej pokonanie potrzeba zwykle kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni marszu. Po dotarciu do mety w Prudniku Roman Fryza odebrał certyfikat potwierdzający ukończenie szlaku. Dokument otrzymują osoby, które przejdą całą trasę i odpowiednio udokumentują swoją wyprawę. Przejście głównego szlaku sudeckiego wymaga bardzo dobrej kondycji, wytrwałości i starannego przygotowania. To jedno z największych wyzwań dla miłośników górskich wędrówek w Polsce.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7.
4: w regionie numer

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Drodzy uczniowie, szanowni rodzice i nauczyciele, kończy się kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów i życzę, aby rozpoczynające się wakacje były czasem odpoczynku, radości, przygód i niezapomnianych wspomnień. Pięknego lata i bezpiecznych wakacji. Poseł na Sejm RP, Maria Koźlakiewicz.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa. Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
3: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
2: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
4: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizm już. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich

0: tropikalne. Upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
1: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 6 drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla 5 mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po 2 mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0 do 0 z Ghana. No, więc media pytają, oczywiście te angielskie, czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner.
5: Does Argentina rely too heavily on Messi and France?
4: Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest, to piłkarze światowej klasy, robią to co zazwyczaj, dają z siebie wszystko, zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy 3 różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce został już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama.
3: A dziś na piłkarskich mistrzostwach świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. A w grupie A pewny awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA te mecze o 3:00. Frekwencja na tych mistrzostwach na pewno będzie rekordowa, mimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta USA. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2 miliony 850 tysięcy kibiców, a stadiony średnio były wypełnione w 99,6%. Oczywiście rekord padnie, bo na tym mundialu zostanie rozegranych aż o 40 meczów więcej niż na poprzednich turniejach. Ale procentowo w XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodowych w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7. miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum w Rypinie. Pomówić chcę z Państwem o Rypinie jako mieście janowym. Tradycja czczenia świętego Jana Chrzciciela w Rypinie sięga czasów najdawniejszych, kiedy to Rypin z rąk księcia dobrzyńskiego Władysława Garbatego otrzymał magdeburskie prawa miejskie, a było to 24 czerwca 1345 roku, to znaczy w dniu uznanym przez tradycję chrześcijańską za dzień narodzin tego świętego. Stąd najważniejszy moment dziejowy naszego miasta jest bezpośrednio związany ze świętym Janem Chrzcicielem. Warto nadmienić, że nadanie praw miejskich zatwierdzało prawnie rozwijający się już ośrodek w jego nowej lokacji, dając początek nowemu miastu. Nie zapominajmy, że od wieków średnich po wiek XX jeden z najważniejszych jarmarków miejskich odbywał się w dniu świętego Jana Chrzciciela. Święty Jan Chrzciciel jest jedną z najbardziej znanych postaci biblijnych i jednym z najbardziej czczonych świętych w całym Kościele. Jan żył od pierwszego roku przed naszą erą do 32 roku naszej ery. W kalendarzu obchodzi się uroczystości ku jego czci nie tylko w dniu śmierci, to jest 29 sierpnia, ale przede wszystkim także w dniu narodzin, czyli 24 czerwca. W młodym wieku udał się on na pustynię, gdzie podjął życie ascety, żywił się miodem i szarańczą. Na przełomie 28 i 29 roku nad Jordanem rozpoczął publiczne nauczanie oraz udzielał chrztów. Przez swoją działalność Jan zwrócił na siebie uwagę króla Heroda, któremu zresztą zarzucał niemoralne życie, a za to został wtrącony do aresztu, uwięziony w twierdzy Acherontu, a następnie ścięty. Ze względu na niezwykłe znaczenie tego świętego w dziejach, wiele cechów rzemieślniczych obrało go sobie za patrona. I tak święty Jan Chrzciciel jest patronem m.in. kowali, tkaczy, krawców, kuśnierzy, kominiarzy, stolarzy, architektów, pasterzy, rolników oraz jest orędownikiem podczas gradobicia i w chorobach epilepsji. Jan Chrzciciel decyzją Kurii Watykańskiej i władz miasta jest patronem Rypina. Rypin, jako miasto położone nad rzeką Rypienicą, ponadto leży w centrum Pojezierza Dobrzyńskiego, stąd sama okolica jest usiana dziesiątkami jezior i innych zbiorników wodnych. W samym mieście jest kilka stawów, w tym jeden uznawany w kręgach regionalistów za baptysterium, w którym dokonano aktu ochrzczenia pierwszych mieszkańców Rypina. Osoba świętego Jana Chrzciciela jest niewątpliwie związana z wodą. Wodą w akcie chrztu, ale i wodą jako taką. Dlatego też biorąc pod uwagę postać świętego Jana Chrzciciela jako patrona dla miasta, wzięto te wszystkie aspekty pod uwagę. Do wizerunków Jana Chrzciciela w Rypinie przede wszystkim należy zaliczyć rzeźbę pochodzącą najprawdopodobniej jeszcze z kościoła świętych Piotra i Pawła w Starorypinie. Jest to rzeźba z pary przedstawiającej Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena. Rzeźba drewniana, wydrążona, ze śladami dawnej polichromii. Jak się przyjęło sądzić, wykonana zapewne na zlecenie i z Fundacji Bożogrobców dla kościoła w Starorypinie. Najprawdopodobniej rzeźba trafiła tam gdzieś w pierwszej połowie wieku XVIII, kiedy to podejmowano kolejne starania o przywrócenie blasku starorypińskiej świątyni. Święty ukazany jest w pozycji frontalnej, stoi na niskim postumencie, na lekko rozchylonych nogach. Jego długie włosy opadają na ramiona i plecy. Rzeźbiarz wyrył w drewnie świętemu krótki, acz misternie dłubany zarost. Ubrany jest w suknię, zgodnie z przekazem biblijnym, imitującą skórę wielbłądzią. Nogi bose, gołe od kolan w dół. Mimo wielu uszczerbków, śladów bytowania drewnojadów, rzeźba zachowała niesamowitą elegancję. Widoczne ślady polichromii potwierdzają jej barokową metrykę. Z opisu z 1909 roku wynika, że figura trafiła w 1823 roku do nowo odbudowanego kościoła Świętego Ducha na tzw. Piaskach w Rypinie. Piaski, dzisiaj ulica Kościuszki, konkretnie na tzw. Świętym Duchu. Wówczas figury świętego Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena zdobiły ołtarz główny. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach wspomniana wyżej figura świętego Jana Chrzciciela trafiła do wnęk nad wejściem głównym kościoła Świętej Trójcy. Domyślać się tylko należy, że miało to miejsce gdzieś na początku XX wieku, a prawdopodobną datą jest właśnie rok 1909. Moment ten pasuje z dwóch powodów. Poza tym powyższym opisem kościoła, także fotografia prezentująca szczyt kościoła, a na niej widoczne obie figury, opublikowana w tygodniku ilustrowanym z września 1909 roku. Funkcjonowanie figur we wnękach elewacji kościoła potwierdza kolejna fotografia wykonana po wybudowaniu dzwonnicy w 1925 roku. Nie wiadomo kiedy Jan Chrzciciel został stamtąd zdjęty. Wiadomym jest, że trafił do wybudowanej na początku lat 50. XX wieku kaplicy cmentarnej, a staraniem księdza Tadeusza Zabornego i trochę moim figura ta poddana została konserwacji i częściowemu uzupełnieniu ubytków. W kościele od niepamiętnych czasów znajdują się różne relikwie. Wśród nich, obok relikwii apostołów, także relikwia Jana Chrzciciela. Do tego w 2015 roku z parafii w Rychtalu przywędrowała do Rypina kolejna relikwia, tym razem trzeciego stopnia, fragment sukna, w który zawinięty był palec świętego Jana Chrzciciela. W neogotyckim ołtarzu kościoła ewangelickiego w Rypinie, kolejnej w układzie chronologicznym świątyni miasta, mamy obraz olejny. Jest to część tryptyku przedstawiająca scenę chrztu pańskiego. To ten obraz po prawej. Wyraźnie rozpoznawalna postać Chrystusa brodzącego po kolana w wodach Jordanu, nad nim Jan z uniesioną dłonią, a w niej naczynie, muszla. Jan dokonuje chrztu. Obraz został namalowany w 1894 roku przez zamieszkałego w Rypinie malarza Adama Kaszubskiego. Obok tego niewątpliwie uroczego przedstawienia świętego znane są jeszcze inne, m.in. niezwykła ozdoba i wymowna scena przedstawiająca Jana Chrzciciela udzielającego Panu Jezusowi chrztu, wieńcząca chrzcielnicę w kościele świętego Stanisława Kostki. Kościół, wybudowany w latach 1984-1990, wyposażony był w ostatnich latach w meble i utensylia. Mimo tego chrzcielnica umiejętnie łączy w sobie sznyt nowoczesności i elegancję tradycji. Scena chrztu pańskiego jest dziełem słowackiego artysty. Najmłodszym przedstawieniem w mieście świętego Jana Chrzciciela jest figura. Powstała w 2010 roku na okoliczność nadania miastu patrona. Figura ponadnaturalnych rozmiarów, przedstawiająca świętego w lekkim kontrapoście z krzyżem w lewej dłoni, z muszlą w prawej. Pierwotnie w ręku, według zamysłu artystki pani Jadwigi Kaczmarek, był zastosowany kij, laska pustelnika. Wokół Rypina spotkać można było sporo kościołów i parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Ten popularny święto, ostatni przed Chrystusem prorok, wpisał się pięknie w tradycję chrześcijańską, wypełnił luki w obrzędowości ludowej po wyrugowaniu pogaństwa i jest lubianym świętym. Kiedyś imię Jan było zdecydowanie najpopularniejszym z imion nadawanych chłopcom. Był czas, że prawie zaprzestano tego w ogóle. Dzisiaj powraca na szczęście do łask. Zatem wszystkim Janom i Janinom z tego miejsca, z grodu nad Rypienicą, życzymy wszystkiego dobrzyńskiego. A Państwu polecamy odkrywanie tajemnic ziemi dobrzyńskiej z nami. Do zobaczenia.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa nawierzchnia Sierpc przebuduje ulicę Benedyktyńską. Krubin i basen, w Ciechanowie rusza sezon kąpielowy. Orkiestry zagrają w Płośnicy, na scenie także Arek Kopaczewski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kolejna drogowa inwestycja w Sierpcu. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Benedyktyńskiej. Zakres prac obejmie rozbiórkę istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. W ramach zadania wykonana zostanie również regulacja istniejących studni i zaworów. W czasie prowadzenia robót mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. W sobotę w Ciechanowie oficjalnie rozpocznie się sezon kąpielowy. Do końca wakacji mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch miejskich obiektów rekreacyjnych: kąpieliska Krubin oraz basenu odkrytego przy ulicy Kraszewskiego. Oba miejsca będą czynne codziennie od godziny 11 do 19, a bezpieczeństwa wypoczywających pilnować będą ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kąpielisko Krubin przy ulicy Sońskiej pozostaje bezpłatną strefą letniego wypoczynku. Na mieszkańców czeka piaszczysta plaża, pomost, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw oraz infrastruktura spacerowa. W sezonie dostępna będzie również wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Co ważne, w wakacyjne soboty i niedziele sprzęt pływający będzie można wypożyczyć bez żadnych opłat. Działalność wznowi także odkryty basen przy ulicy Kraszewskiego. Do dyspozycji mieszkańców będzie 50-metrowa niecka sportowa ze zjeżdżalnią, dmuchany tor przeszkód na wodzie oraz brodzik dla najmłodszych. Na terenie kompleksu znajdują się również tereny rekreacyjne z leżakami i punktami gastronomicznymi. Za cały dniowy bilet normalny na basen trzeba zapłacić 7 zł, a za ulgowy 5. Sezon na obu obiektach potrwa do 31 sierpnia. W Płośnicy odbędzie się jubileuszowy 10. przegląd orkiestr dętych imienia Jana Wiśniewskiego. Wydarzenie połączone będzie z festynem rodzinnym Rozpoczęcie lata w Płośnicy. W programie znalazły się występy zaproszonych orkiestr, wspólny koncert wszystkich uczestników, przemarsz ulicami miejscowości oraz wręczenie nagród i statuetek. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego mieszkańca gminy Płośnica. Gmina Płośnica tym wydarzeniem chce uczcić pamięć pierwszego kapelmistrza, mówi wójt Michał Breski.
3: Wydarzenie jest to związane z uczcieniem pamięci założyciela orkiestry dętej w Płośnicy, pana Jana Wiśniewskiego. Ta tradycja się wpisała na stałe. Nawet mamy tutaj na skwerku pomnik pana Jana Wiśniewskiego, którego rok rocznie tutaj czcimy pamięcią i przy tej okazji składamy również kwiaty i zapalamy skromny znicz, żeby pamięć została po panu Janu Wiśniewskim tutaj na zawsze.
2: Orkiestra dęta z Płośnicy już jest gotowa do przeglądu, dodaje Michał Breski.
3: Obecnie kapelmistrzem naszej orkiestry dęte jest pan Kamil Jabłoński, który prowadzi orkiestrę wraz z marżonetkami. Tutaj jest instruktorem pani Jadwiga Józefowicz. Mamy dzieciaków od lat najmłodszych, zdaje się od 7-8, no to dorosłych mężczyzn i kobiet. Zapraszamy do Płośnicy.
2: Gwiazdą wieczoru będzie Arek Kopaczewski. Po jego koncercie odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Reflex. Wydarzenie rozpocznie się od złożenia kwiatów przy obelisku Jana Wiśniewskiego i wspólnego występu orkiestr na skwerze jego imienia. Następnie uczestnicy przejdą na plac gminny przy ulicy Lipowej. Przegląd orkiestr dętych oraz festyn rodzinny odbędą się w sobotę w Płośnicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zachęca twórców i badaczy do udziału w kolejnej edycji mławskiego Open Muzealnego. To propozycja dla osób w każdym wieku, które zajmują się historią, przyrodą, kulturą lub sztuką związaną z ziemią zawkrzeńską. To konkurs dla Zawkrzan, podkreśla dyrektor muzeum Robert Zaborowski.
4: Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców ziemi zawkrzeńskiej, dedykowane tym osobom, które zamieszkują Zawkrze. Tak jak nazwa muzeum i statut muzeum obliguje nas, dlatego te osoby stąd, tworząc dla tego regionu, mają możliwość wystawienniczą.
2: Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne, fotografie, rękodzieło, teksty literackie oraz projekty naukowe. Tematyka obejmuje archeologię, etnografię, historię, przyrodę i sztuki piękne. Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, mówi Robert Zaborowski.
4: Tamten rok pokazał nam to, że formuła przyjęła się w społeczeństwie. Mieliśmy około 20 osób, które przedstawiły swoją działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego, ale także własnej twórczości, więc widząc zainteresowanie, kontynuujemy nasze założenie.
2: Najciekawsze realizacje zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To okazja do pokazania swojej twórczości szerokiej publiczności i promocji lokalnego dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane są do jutra. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierps, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami. Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
3: Najczęściej to jest nie zjadłam śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
2: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
3: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
2: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody do wielu...
3: Od lekarza rodzinnego korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
2: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody do wielu zasłabnięć do

0: Fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
1: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy Rondem Fordońskim a Rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
0: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami. Trener współgospodarzy Javier Aguirre mimo kompletu punktów uważa, że jego zespół stać na dużo lepszą grę. Moim zadaniem jest zadbanie o to, aby moi zawodnicy dobrze trenowali, dobrze ze sobą współpracowali, grali dobrą piłkę i wygrywali mecze. W tej chwili jesteśmy w trakcie tego procesu. W dwóch wygranych meczach nie zagraliśmy dobrze i nie byłem w pełni zadowolony. Popełnialiśmy błędy w obronie i w ataku. Dlatego mamy nadzieję, że w tym trzecim meczu, nawet jeśli nie będzie on idealny, zagramy przynajmniej lepiej niż w dwóch poprzednich. W drugim meczu w tej grupie RPA zagra z Koreą Południową. To o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą powalczy o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją. Carlo Ancelotti wie, że od jego zespołu oczekuje się dużo lepszej gry. Ciąży na nas wielkie zobowiązanie, jakim jest rywalizacja na tych mistrzostwach świata. Nie zaczęliśmy dobrze w pierwszym meczu, drugi był już lepszy. Jesteśmy pewni, że trzecie spotkanie będzie jeszcze lepsze. To będzie na pewno trudny mecz, jak zwykle, ponieważ Szkocja ma swoje atuty. To walczaki grają bardzo dobrze zorganizowani i mają dobrych zawodników. Dla Szkotów gra na Mundialu z Brazylią to spełnienie marzeń, mówi obrońca Andy Robertson. To spotkanie, na które bardzo czekamy. Gramy przeciwko ogromnemu krajowi, najbardziej ikonicznemu na mistrzostwach świata i oczywiście najbardziej utytułowanemu. Ale to daje również nam szansę na spełnienie naszych własnych marzeń. W drugim meczu w grupie C, także o trzeciej nad ranem, Maroko zagra z Haiti, które nie ma już szans na awans. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu. Gospodarza Letnich Igrzysk Olimpijskich 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał dziś MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
0: Noc pogodna, bez opadów, na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. 25 pokażą termometry na Suwalszczyźnie i Podhalu i tam będzie najchłodniej. Poza tym 30 stopni w centrum kraju do 33 na zachodzie.
4: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna. Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
3: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
2: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument. A co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
4: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
5: Nie jest takie pudrowanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
4: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
6: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
4: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
2: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia. Jutro tylko na północnym wschodzie będzie pojawiać się więcej chmur, ale nie ma mowy o opadach. Dzień przed nami z dużą ilością słońca, lokalnie z upałami. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni nad morzem, przez 25 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, do nawet 33 na zachodzie kraju.

przepraszam. Po prostu jest mi wstyd. Przepraszam.